0: Radio Ortodoksja.
1: Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze poniedziałkowe spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Chrystos Woskresie. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w Hajnówce rozpocznie się wyjątkowe święto muzyki cerkiewnej, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Tradycyjnie festiwal rozpocznie się koncertem inauguracyjnym, a w tym roku wykona go zdobywca ubiegłorocznej nagrody Grand Prix, ryski prawosławny kameralny chór Błahowieść z Łotwy. Koncert inauguracyjny festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 18 w Hajnowskim Soborze Świętej Trójcy, natomiast jutro, we środę, we czwartek i w piątek w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odbywać się będą przesłuchania konkursowe. Ogłoszenie wyników i koncert galowy festiwalu tegorocznego odbędzie się 16 maja w najbliższą sobotę. Szczegółowe informacje i plan festiwalu w Hajnówce możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.festiwal.cerkiew.pl. A na naszej antenie towarzyszyć nam dzisiaj będą archiwalne nagrania chórów z Hajnówki. Będą to nagrania z kolejnych edycji tego festiwalu. Teraz Stichiry Paschy, autor nieznany, wykonane na festiwalu w Hajnówce 23 lata temu w 2003 roku. Posłuchajmy Da Woskresnet Boh.

Za nami archiwalne nagranie z Tichir Paschy. To nagranie zostało zarejestrowane 23 lata temu w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce podczas festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Utwór ten emitujemy dzisiaj nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się 45. edycja tego festiwalu. A w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i życzenia dla Jego Ekscelencji arcybiskupa białostockiego i Jakuba, który dzisiaj obchodzi rocznicę swojej hirotonii biskupiej. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i kazanie do Ewangelii ojca Piotra Borowika. O godzinie 16:45 kolejna audycja z cyklu Zwierzęta nasi mali bracia. To cykl audycji profesora Aleksandra Naumowa. O godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, zaraz potem Żywoty Świętych i fragment książki. O godzinie 18:00 dzisiaj będziemy retransmitować dla Państwa akafist do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający, a po godzinie 19:00 kolejna audycja z cyklu A Kiedyś To Było – Rozmowy o życiu i cerkwi. Dzisiaj rozmawiać będziemy z inżynierem Aleksym Mularczykiem. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, drodzy bracia i siostry, po godzinie 20:00 relacja z sympozjum, które w miniony poniedziałek odbywało się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Na naszej antenie usłyszymy prelekcję doktora Witalia Michalczuka, prelekcja zatytułowana Testament metropolity Dionizego – Perspektywa cerkwi w Polsce. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Mamy dziś poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Jazona, biskupa Tarsu, świętych Neona, Eusebiusza i Zinona z Kerkiry. Dzisiaj wspominamy również świętego Cyryla, biskupa Turowa, a także świętych Maksyma, Dade i Sozypatera, biskupa Ikonium. Żywoty świętych na naszej antenie będzie można usłyszeć po godzinie 17.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj przypada 28. rocznica Hirotonii biskupiej Jego Ekscelencji arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub urodził się 22 października 1966 roku w Narwi. Ukończył technikum elektryczne w Białymstoku, a w 1987 roku wstąpił do monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu. Po nowicjacie przyjął postrzyżyny mnisze i święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego arcybiskupa Sawy. Studiował w Akademii Teologicznej w Siergijew Posadzie. W 1989 roku został wyświęcony na hieromnisza.

Micha, a 3 lata później obronił pracę magisterską. W 1993 roku przyjął postrzyżyny w małą schimę z imieniem Jakub. Od 1995 roku związany jest z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, gdzie pracuje naukowo w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Decyzją Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego został biskupem supraskim. Hirotonia biskupia odbyła się 28 lat temu, 11 maja 1998 roku. Z tej okazji życzymy Władyce Jakubowi wielu łask Bożych, Bożego błogosławieństwa, a także wytrwałości i zdrowia w dalszej arcypasterskiej posłudze na mnogaja i błagaja leta.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment z Dziejów Apostolskich z rozdziału 12, wersety od 12 do 17 i fragment Ewangelii według Świętego Jana z rozdziału 8, wersety od 42 do 51. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołotał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nasłuchiwała. Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła oznajmić, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz, powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. To jest jego anioł, mówili, a Piotr kołotał dalej. Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. On zaś nakazał im ręką milczenie. Opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia i rzekł: Donieście o tym Jakubowi i braciom. I udał się gdzie indziej.

0: Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Gdyby Bóg był Ojcem waszym, miłowalibyście mnie, ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On mnie posłał. Dlatego nie rozumiecie tego, co mówię, bo nie jesteście w stanie słuchać słowa mojego. Wy z ojca diabła jesteście i rządzą ojca waszego chcecie czynić zadość. On od początku był zabójcą człowieka i nie ostał się w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Gdy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa. Mnie zaś nie wierzycie, ponieważ prawdę mówię. Kto z was może mi grzech wykazać? Jeśli prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli Żydzi i rzekli mu: czyż niedobrze mówiliśmy, żeś Samarytanin i demona masz? Odpowiedział Jezus: ja demona nie mam, ale czczę Ojca mojego, a wy mnie nie czcicie. Ja zaś własnej chwały nie szukam. Jest taki, kto szuka i sądzi. Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś słowo moje zachowa, śmierci nie ujrzy
1: nawet. Słowo Tobie, Gospodzie, słowo Tobie.
2: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego, a już za chwilę ze słowem pouczenia do Ewangelii zwróci się do nas ojciec Piotr Borowik, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach.
3: Chrystus woskresie! W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii świętego Jana czytamy: gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Słowa jakże ważne, jakże istotne dla całego nauczania Jezusa. Gdyby Bóg był waszym Ojcem. Jak mocnych słów używa Jezus wobec Żydów. Zauważmy, że Żydzi ciągle powątpiewali w Jezusa. Stale zadawali mu podchwytliwe pytania. Nieustannie chcieli pochwycić go na błędnym tłumaczeniu pism, na nieznajomości prawa, na naruszaniu Bożych przykazań. Słuchali jego nauki nie po to, by z niej czerpać mądrość, wiedzę, poznanie, ale by mieć punkt zaczepienia do dyskusji, do kontrargumentów. Wobec Jezusa, Boga, człowieka mieli czelność powoływać się na Boga jako ich jedynego Ojca. Jezus wyraźnie i ostro przerywa ten sposób myślenia. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Umiłowani bracia i siostry, dziś te słowa Jezus Chrystus kieruje również i do nas. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Zastanówmy się nad nimi. Czy nie wywołują drżenia serca? Wydaje się, że Jezus poddaje w wątpliwość fakt, iż uznajemy Boga jako swojego Ojca. I na pewno nie czyni tego bezpodstawnie. Dodaje, że gdyby tak było, to i Jezusa byśmy miłowali. Pomyślmy przez chwilę nad swoim stosunkiem do Jezusa Chrystusa, nad swoimi uczuciami do Niego. Czy rzeczywiście kochamy Jezusa? Pytanie niejednego oburza, budzi sprzeciw. Przecież kochamy Go. Czy na pewno? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Przeanalizujmy te słowa jako swego rodzaju wyznacznik tego, że prawdziwie przyjmujemy i uznajemy Boga za swojego Ojca, ponosząc tego konsekwencje. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Co to znaczy, że ktoś jest z Boga? Być z Boga to od Niego pochodzić. Być z Boga to powstawać z Niego, to być stworzonym z Niego samego, czyli posiadać w sobie Jego cząstkę, która dała zaczyn pod całego człowieka. Jednak to jeszcze nie wszystko, ponieważ być z Boga to stale powracać do swego źródła istnienia, niejako stale dotykać istoty tej boskiej cząstki w człowieku, by jak najpełniej poznać, zrozumieć swoje pochodzenie. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Ta próba docierania do swego prawdziwego ja w Bogu wiąże się z pragnieniem zbliżenia do Boga, bycia blisko, otwarcia się na Niego, słuchania Go. I tutaj nie chodzi o słuchanie dla samego słuchania. To słuchanie jest czymś głębszym, bowiem dusza słuchając otwiera się na opisywaną rzeczywistość ducha, przyjmuje tę rzeczywistość jako swoją, zaczyna się z nią identyfikować, wchodzi w nią coraz bardziej, żyje w niej. Słuchać tutaj oznacza żyć w zgodzie z tym, co się słyszy, to wypełniać słowa Boga, to karmić się tym słowem, czynić je swoim, nosić je w sobie. To życie w zjednoczeniu ze Słowem, a więc zjednoczenie z Bogiem. Kiedy tak pojmuje się słuchanie Boga, kiedy w ten sposób prawdziwie się Go słucha, to rzeczywiście uznaje się całym sercem, iż Bóg jest Ojcem. Przyjmuje się wszelkie konsekwencje tego faktu, a w tym także, iż Jezus jest Synem Bożym. Miłując zatem Boga, miłuje się Syna, słucha się Boga Ojca i słucha się Boga Syna. Słuchając zaś, zachowuje się Jego naukę, czyli przyjmuje się ją i stara realizować w życiu. Ta realizacja pociąga za sobą następstwa, życie wieczne dla naszych dusz. Pozwólmy, że jeszcze raz zadamy pytanie, czy rzeczywiście kochamy Jezusa? Czy prawdziwie Bóg jest naszym Ojcem? Czy nasze serca przyjmują ten fakt? Czy godzą się na wszystko, co wiąże się z tym stwierdzeniem, iż Bóg jest naszym Ojcem? Czy jesteśmy z Boga? Czy słuchamy Jego słów? W omawianym dzisiaj znaczeniu można przecież słuchać, ale nie słyszeć. Można wiedzieć, ale nie dążyć do poznania i go nie doświadczać. Bo poznać znaczy spotkać, przyjąć, utożsamić się, ale także i żyć. Poznanie to nie wiedza umysłu. Poznanie to stan otwartego serca, które zostało przeniknięte Stwórcą. Może się to dokonywać powoli, latami, a może też dokonać się w mgnieniu oka. I serce należy już do Boga. Rozważmy dzisiaj stan naszych serc. Na ile są one otwarte? Na ile słuchają? Na ile poznają? I módlmy się. Módlmy się o wejście w głębszą relację z Bogiem. Módlmy się o otwarcie się na Słowo. Módlmy się o przyjęcie Słowa do samej głębi naszego jestestwa i połączenie się z Nim. Módlmy się, abyśmy potrafili karmić się tym Słowem. Módlmy się, aby stało się ono prawdziwie naszym, naszym rdzeniem, naszym życiem, naszym tchnieniem i nadzieją. Tak jak podkreśla dzisiejsza Ewangelia. Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Amin. Христос воскресе!

Za nami słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii, które przygotował ojciec Piotr Borowik, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. A już za chwilę na naszej antenie kolejny gość, tym razem profesor Aleksander Naumow i kolejny odcinek audycji z cyklu Zwierzęta, nasi mali bracia. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

0: Biblii i tradycji chrześcijańskiej zwierzęta pojawiają się częściej niż zwykle uważamy. Od opowieści o stworzeniu świata aż po wizję odnowionego stworzenia w Apokalipsie. W cyklu audycji Zwierzęta nasi mali bracia profesor Aleksander Naumow spróbuje się przyjrzeć temu niezwykłemu światu i zobaczyć, czego może nas nauczyć o Bogu i człowieku. Teraz kolejny odcinek z tego cyklu. Zapraszamy.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Witam w kolejnym spotkaniu o zwierzętach. Tym razem zwróćmy uwagę na życie monastyczne. No, żeśmy trochę już mówili o tym, mówiąc o świętych. Większość świętych początkowo mocno związanych ze zwierzętami pod pustynią było właśnie świętymi, czyli pustelnicy, anachoreci. Później mamy opowieści, jak to w tych monasterach, które są już wspólnotowe, bo tak głównie dzielimy na takie, gdzie się żyje albo w pustelniach, w osobnych w idiorytmii, albo o wiele ważniejsze i milsze Panu Bogu chyba życie we wspólnotach monastycznych. To my sobie wyobrażamy, patrząc na mnichów, to sobie wyobrażamy takich no właśnie ludzi żyjących w ciszy, oddzielonych od świata. No, niestety niektórzy nie mogą się z tym zgodzić, obarczeni posługami parafialnymi, tak jak w naszym pięknym Supraślu jest naprawdę trudno znaleźć czas na wewnętrzne życie. To wszystko kosztem snu musi się odbywać. Natomiast jednak życie monastyczne od samego początku było bardzo mocno związane z naturą, że w wielu monasterach jest no, normalna gospodarka, prawda? Nie tylko ogród, ale także i hodowla. A oprócz tego mnisi żyli w pustyniach, i w górach, i w lasach, w miejscach, gdzie człowiek spotykał się z przyrodą niemal bezpośrednio. I to właśnie ci pustelnicy bardzo, bardzo fajnie niektóre rzeczy pokazują. No, na przykład był jeden święty starzec, opowiadają, który no, do groty, do jaskini wszedł, żeby się przespać, a tam lew siedzi. I lew zaczął warczeć na niego i się zbierać do tego. A on do niego mówi spokojnie, mówi, co się denerwujesz? Mówi, tu dużo jest miejsca, wystarczy dla ciebie i dla mnie. Mówi, a jak ci jest za ciasno, to się wynoś i lew podkulił ogon i wyszedł, tak? Także jeden z takich bardzo, bardzo przyjemnych takich historii, które no, przypomina nam oślicę Balaama, który też osioł stanęła i nie chciała się ruszyć, bo to właśnie miała wyraźnie dać proroctwo o narodzinach Pana Jezusa. Znamy to właśnie z takich. Także świat zwierząt w monasterach czy w życiu mniejszym był czymś zupełnie naturalnym. Tam zwierzęta pomagały w codziennym życiu. To też za czasów biblijnych pamiętamy nakaz, że nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu, prawda? Czy szereg takich jest historii, które mówią o pracy i to o ciężkiej pracy. Osły i muły nosiły wodę i drewno, psy pilnowały stad, klasztornych bram, koty zapasów i ksiąg przed myszami. Także tutaj naprawdę mnisi żyli wśród nich i obserwowali je z uwagą. jest taki jeden z takich filmików o górze Athos, o tym słynnym tam mnichu, ja nie pamiętam, w którym to klasztorze, on tam ponad 100 kotów. I to zresztą nie jest Słowianin, jakiś mnich z zachodu taki. Także to naprawdę jest taki piękny film, gdzie są ponad setka kotów. W wielu tekstach monastycznych pojawia się przekonanie, że przyroda jest dla człowieka nauczycielką. Właśnie ten zbiór starowiejskiego, z którego ja też trochę korzystałem, jest zapytaj zwierząt, pouczą, prawda? Także to zwierzęta w wielu wypadkach dają przykład. Apokryf jeden mówił, że jak Kain zabił Abla, to nie wiedzieli, jak go pochować. Prawda? No bo to pierwsza śmierć w kosmosie. I wtedy ten apokryf opowiada, że Pan Jezus zesłał dwa gołąbki i jeden gołąbek zdechł, a drugi zaczął mu kopać jamkę i go wepchnął do tej jamki i przykrył ziemią. I tak się Adam nauczył pochówku, prawda? To jest bardzo symboliczna taka opowieść i ten. Podobne mamy, gdy lwy wykopały grób, Pawła pustelnika było, gdzie on umarł, a święty Antoni stał przy nim, a nie zabrał motyki, motyką, żeby w tej suchej ziemi, prawda, pustynnej wykopać. I wtedy się pojawiły, biegły obok dwa młode lwy. I święty Antoni mówi do nich, chodźcie, mówi, pomagajcie. I one wydrapały pazurami grób dla świętego Pawła. I ten. Potem stały i czekały, kiedy Antoni powie, no to dziękuję, biegnijcie dalej. Są rzeczy, które nam się wydają, nie ma, a dla tego świata są normalnością, prawda? Widzi ten. Czy to właśnie potrafi kazać tutaj. My znamy później bardziej historie takie o diable, że to diabła się do czegoś zmusiło, że na biesie leciał, tak jak tu niektórzy święci właśnie. A tam normalnie służyły konkretne zwierzęta i dalej się to. Bazylia już wspominałem, ale powiadał, że kto potrafi patrzeć na stworzenie, to się uczy pokory. Ale nie tylko pokory, ale i różnych zachowań, które mogą być mu przydatne w życiu. Ale mrówka przypomina pracowitość, prawda? Pszczoła porządek, zorganizowanie, wspólnotę, działanie we wspólnocie. Ptaki ufność wobec Boga i to wspominaliśmy. Dlatego to przyroda nie jest jakimś tłem życia czy upiększeniem, a jest księgą, w której można czytać o mądrości Stwórcy, gdzie Stwórca otwiera kolejne karty przyrody, żeby nas nauczyć. W tych opowieściach różnych związanych z mnichami, anachoretami, później już wspólnotowymi mnichami, zdarzały się także niezwykłe historie. Właśnie wspominaliśmy już kruka, który przynosił Pawłowi pustelnikowi chleb i co przyniósł dwa chleby, kiedy się pojawił u niego Antoni, bez żadnego. Ten wilk przynosił przez pewien czas pożywienie temu mnichowi żyjącemu w samotności. To są te zwierzęta, które przestawały się bać człowieka żyjącego w modlitwie i współpracowały. Więc mamy na przykład takie, że gdzieś pojawiają się wyrzuty sumienia wilczycy, że postąpiła tam, zagryzła człowieka. Czy wdzięczność lwicy, która tak skamlała przed świętym, że poszedł za nią i zobaczył, że w jaskini leżą lwiątka, które są ślepe. I on je pomazał im oczy i zaczęły widzieć. I lwica mu przyniosła na ten dzień później, przyniosła mu skórę baranią. Widać, nie wiem, co by zabił, ale to tak jak nam koty czasem przynoszą mysz w prezencie, bo po prostu to, co dla nich jest najcenniejsze, czy coś, uważają, żeby się ten... No i święty właśnie zgodnie z regułą przyjął od niej tę skórę i tam dał jakiejś źle ubranej mniszce, żeby sobie z tego uszyła ubrania. Ale to też jest przykład taki tego. Takie są... Mnisi zbierali nawóz. Suszyli nawóz zwierząt. On im pomagał chyba do uszczelniania im pomagał, także do ogrzewania palili jako na wiemy, że w Indiach na przykład słonie chodzą za słoniami z koszami i łapią ten nawóz jako niezwykle cenny. Tak samo mamy właśnie, że hiena, lwica czy ten. Był taki święty mnich, znaczy mnich, który żywił się tylko trawami, a nie bardzo się znał na ziołach. I jadał różne trawy i raz czy drugi otruł się, bardzo się zatruł i chorował. Z trudem z tego wyszedł i pojawiła się przed niego celą, pojawiła się gazela. I przyniosła pęk różnych traw i rzuciła. I zaczęła pyskiem rozrzuciła te trawy. I zaczęła wybierać te, które trują i odkładać na bok. I potem zjadła te, które są dobre. I tak go nauczyła, co należy jeść, żeby sobie nie zaszkodzić. To teraz taki dowcip, może trochę niesmaczny, ale jak człowiek, Ukrainiec spotyka w lesie człowieka niesiącego młodego chłopca, który niesie cały koszyk muchomorów. I on zwraca się do niego po ukraińsku, że co ty zrobisz, co to przecież to muchomory. A on mu po rosyjsku odpowiada, co wy do mnie mówicie? Ja nic. I zawraca, prawda? Także troszkę tego typu tutaj takie można. Bardzo piękna rzecz z komarami na przykład jest związana. My bezlitośnie zabijamy te komary i prześcigamy się w tej historii. Natomiast pamiętamy, że o komarze mówił Pan Jezus w jednej z przypowieści do faryzeuszy, ponieważ komar był nieczystym owadem i faryzeusze przecedzali napoje, żeby przypadkiem tam nie było komara. I Pan Jezus do nich mówi, wy co przecedzacie komara, a wypijacie wielbłąda, czyli grzeszycie folto. To samo co źdźbło i belka w oku, prawda? To jest ten sam paralelizm. I tutaj cedzenie komara, to jest bardzo, bardzo ciekawe, to weszło do frazeologizmu. My też czasem mówimy o tym, jak ktoś właśnie zwraca uwagę na szczegóły nieistotne. Mówimy, że właśnie ten to cedzi komary. Także tu. A tu była historia ze świętym Makarym, słynnym takim pustelnikiem z wielką brodą. I on zabił komara, który już wypił jego krew i tam rozmazała się ta krew po nodze. I wtedy Makary, widząc tę krew swoją i tego zabitego komara, jakby poczuł wyrzuty sumienia. Mówię, jakże to, dlaczego ja zabiłem go, jak on jakby sobie tutaj... I poszedł w teren bagnisty na 6 miesięcy, rozebrał się do naga i dlatego przedstawiamy nagiego z ogromną brodą, przykrywającą mu tam wszystko, żeby właśnie ten... I był tak, a mówi żywot, że komary były tak wielkie jak osy i te komary go żarły. I on po pół roku wrócił tak spuchnięty, tak pożarty, że ludzie go poznali tylko po głosie. Tak opowiada święty żywot tego świętego, prawda? Ale to jest... Natomiast sytuacja sytuacja bardzo podobna, ale nie słyszałem jej w innym żywocie, nie spotkałem, z naszym Teodozym z Groty, z Pieczerskim, Feodosi Pieczerski, założyciel Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, który skoro tam na tych terenach podmokłych, gdzie oni te sobie kopali te groty, okazało się, że ogromna ilość, Dniepr niedaleko, że ogromna ilość komarów. I przychodzący na podwig, na tę próbę mniszą, mnisi, no bardzo narzekali na komary, bo spać nie mogli. I święty Teodozy, opisuje to jego żywot, to moim zdaniem jest jedna z piękniejszych historii, która też u nas jakoś nie została wykorzystana, chyba że ja może nie znam. On wychodził nad groty, na górę nad grotami, i zdejmował, obnażał się do pasa i odmawiał psałterz i wołał komary, żeby do niego przylatywały. I te komary, nie przebijając się tam przez szaty mnisze, przychodziły sobie skubać naszego świętego Teodozego, który właśnie cierpliwie odmawiał psałterz i się wystawiał komarom na pożarcie. To też piękna, moim zdaniem jedna z piękniejszych historii, które mamy. Ja może tu panie zasłonią, zatkają uszy, ale też był jeden mnich, który odczuwał pokusy także seksualną nieustannie i poszedł, złapał żmiję i obnażył się, przyłożył ją do swojej genitalii, żeby ona go ugryzła i umrzeć w tym poczuciu takiej właśnie tych pokus cielesnych. A żmija mu wtedy ludzkim głosem mówi, to jest zbyt proste, musisz sam pokonać te pokusy. I mówi, odłóż mnie spokojnie, mówi, wracaj do klasztoru i walcz z pokusą. I on się ubrał, wrócił i starał się pokonać. Także też są takie nawet takie pikantne elementy. Nie myślcie, że to jest nuda i że wszędzie to jest to samo. Tak jak się człowiek zbliży do tej wczesnochrześcijańskiej, późniejszej, średniowiecznej literatury, to naprawdę szeroko można otworzyć oczy, żeby to zobaczyć. Jeden przechodził przez pustynię i zabrakło wody i nigdzie tej wody nie znajdował. I wtedy stado antylop podeszło, jedna z małym antylopkiem, i nadstawiła wymię temu świętemu, żeby pił mleko. I szła z nim i z tym małym, jedni mówią, że dzieląc między świętego a małego swojego synka, a inni mówią, że odstawiając nawet synka, karmiła świętego. Także takie mamy historie. Także są historie te ze świętym, ze zmijami. Potem jeden abba uśmiercił hipopotama, który należy do tyta. Inny krokodyla. Z krokodylem są to takie też historie niezwykle. Jeden święty wykorzystał go, żeby przewiózł przez rzekę. Kazał mu ten, żeby ten drugi mnich się bał. On mówi, wstawaj, i ten przepłynęli. Przepłynęli jak tratwą na drugi brzeg. I tamten święty mówi do krokodyla, słuchaj, nie bądź już niedobry, wyjdź z tej wody, mówi sobie, na brzegu zdechnij spokojnie. I tak właśnie krokodyl posłuchał, wyszedł i oddał ducha już jako dobre zwierzę, posłuszne świętemu. I inny miał też wielkiego węża, o którym się mówi, nie wiadomo, czyli w zasadzie smoka. Smoka, nasi się boją smoka, że zbyt legendarny taki, że w tym mamy, w kodeksie supraskim, do którego odsyła, mamy też takie właśnie, które nazywamy potwory, my to tam różnie staraliśmy się tłumaczyć, ale to jak potwory, co? A tu w zasadzie tam oryginał mówi o smokach. Języki południowe, słowiańskie rozróżniają między zmej i zmij, prawda, zmije i właśnie ten taki smok, taki nie wiadomo co, właśnie taki smok trochę latające zwierzę, które... Przy świętym Antonim mamy całe sceny kuszenia go. Tam jest bardzo charakterystyczna scena, która pozwala nam wydzielić wśród zwierząt grupę niebezpiecznych wobec człowieka zwierząt. Bo demony, jak tam w takim, próbują go kusić, straszyć, żeby on się przestraszył i wyrzekł się Pana Boga, tam demony przyjmują postaci różnych zwierząt. I żywot wymienia lwa, niedźwiedzia, leoparda, byka, węża, żmiję, skorpiona i wilka. To jest grupa chyba tych właśnie, czy dla ludzi, którzy opisują te historie, to jest właśnie to, co straszyło bardzo. Historia z tym, jak były zwierzęta, to co opowiadałem o tej grocie, który lew uciekł, bo mówi, przecież jest tu miejsce, ale on nie chciał i go nazywa niecierpliwy lew, że właśnie nie miał cierpliwości być ze świętym. No też może zapach świętego, no nie wiem, ale czy lew przyjemniej pachnie, ale to ten zapach świętości to nazywają żywoty. Natomiast u świętego Antoniego jeszcze taki właśnie znalazłem moment, że co on sobie posadził w ogródku, tam posiał i posadził i ten to zwierzęta, tak jak teraz u nas te gęsi i żurawie, my się tak cieszymy, że przyleciały orlicy, mówią o przyjechał i niszczą nam uprawy, prawda? No i to samo było, te zwierzęta przychodziły, tam ryły świętemu Antoniemu i on któregoś dnia tam sobie został przy tym, one przyszły, on złapał, przytrzymał jedno z tych zwierząt i powiedział, dlaczego mi szkodzicie, skoro ja wam nie szkodzę? Mówi, idźcie i w imię Pana nie zbliżajcie się tutaj więcej. No i one posłuchały i nie przychodziły więcej. Także to też niekoniecznie płot elektryczny czy coś, które dzisiaj wystawiamy, prawda? Ale też Słowo Boże czy Słowo Świętego jest taką granicą. I na koniec przedstawię bardzo zobowiązującą taką wizję, którą święty Pachomiusz miał 10 grup mnichów. Podzielił, ukazał, nie mam czasu na omawianie każdej z nich, ale polecam, żeby sobie to przeczytać czy zobaczyć, dlaczego właśnie przypisuje poszczególnym mnichom określone zachowanie określonych zwierząt. Jest 5 grup mnichów dobrych i niegodziwych, i 5 niegodziwych. Ci niegodziwi, to proszę zwrócić uwagę, tylko wymienię nazwy, a proszę nas sobie pomyśleć, dlaczego, co by trzeba było robić jako mnich, żeby dostać się do tej właśnie grupy. Czyli jedna jest hieny, potem mamy psy, wilki, lisy i barany. Hieny, psy, wilki, lisy, barany. Jest 5 grup niegodziwych, niedobrych mnichów. Natomiast dobrzy mnisi, kolejne 5 kategorii, owce, gołębie, synogarlice, pszczoły i koziołki. Także to trochę jako zagadka, trochę jako takie chęć do zadanie na poszukanie tego. Święty Pachomiusz Wielki takie 10 kategorii mnichów. Jeśli słuchają mnie ojcowie zakonni, to niech sobie pomyślą, do której kategorii należą. Także do usłyszenia w następnym spotkaniu.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Za nami audycja profesora Aleksandra Naumowa, Zwierzęta, nasi mali bracia. Dziękujemy profesorowi Aleksandrowi Naumowi za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu. I przypominamy, drodzy bracia i siostry, że gospodarz tego cyklu, profesor Aleksander Naumow, to wybitny slawista, literaturoznawca i historyk kultury, specjalizujący się w tradycji chrześcijańskiej Wschodu. Związany był między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Wenecji. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, od lat łączy działalność badawczą z popularyzacją wiedzy o kulturze i duchowości prawosławia. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A kolejna audycja z tego cyklu na naszej antenie już za tydzień w poniedziałek, również o godzinie 16:45.

Na naszych zegarach powoli dochodzi godzina 17, a już za chwilę serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy między innymi o uroczystościach święta parafialnego w Białej Podlaskiej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Jazona, biskupa Tarsu, świętych Neona, Eusebiusza i Zinona z Kerkiry. Dziś wspominamy również świętego Cyryla, biskupa Turowa, a także świętych Maksyma, Dadę i Sozypatera, biskupa Ikonium. Żywoty świętych na naszej antenie będzie można usłyszeć po godzinie 17. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o poświęceniu krzyży na kopuły w Karakulach, uroczystościach w cerkwi w Białej Podlaskiej oraz koncercie chórów w cerkwi w Grudku. Wczoraj w podbiałostockich Karakulach odbyła się uroczystość poświęcenia krzyży na kopuły budowanej tam cerkwi, świątyni filialnej prawosławnej parafii monasterskiej w Supraślu. Prace budowy trwają już od ponad 4 lat. Nowa cerkiew ma spełnić potrzeby rosnącej liczby parafian. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Świątynia jest poświęcona ikonie Matki Bożej Życiodajne Źródło. Historia tej ikony sięga wydarzeń uznawanych przez cerkiew za cud, które miały miejsce w 450 roku w Konstantynopolu. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem nad kielichem i zbiornikiem wody, symbolizując uzdrawiającą moc Maryi. Świątynia ma służyć przede wszystkim mieszkańcom kilku wsi leżących koło Supraśla, a terytorialnie należących do tamtejszej parafii. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2021 roku. W lutym 2022 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Obecnie cerkiew jest w stanie surowym zamkniętym. Kolejnym etapem prac mają być klinkierowe elewacje zewnętrzne. Wewnątrz do wykonania są między innymi instalacje tynki i polichromie. A relacje z tego wydarzenia będziecie Państwo mogli usłyszeć na naszej antenie już jutro po godzinie 20. W miniony piątek, 8 maja, w parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości ku czci świętego apostoła i ewangelisty Marka, patrona miejscowej wspólnoty. Boskiej liturgii przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania z udziałem duchowieństwa diecezji oraz prawosławnego ordynariatu wojskowego. Przed rozpoczęciem świętej liturgii arcybiskupa Abla powitały dzieci, przedstawiciele parafii oraz proboszcz ojciec Korneliusz Wilkiel. Okolicznościową homilię wygłosił ojciec mitrat Jarosław Łoś, proboszcz parafii prawosławnej w Terespolu. Kaznodzieja podkreślał duchowe znaczenie Ewangelii świętego Marka i przypomniał, że patron parafii był niestrudzonym głosicielem prawdy o zmartwychwstałym Chrystusie. Tegoroczne uroczystości zbiegły się także ze świętem połowy okresu Pięćdziesiątnicy. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej pod kierownictwem lektora Arkadiusza Romaniuka. Po zakończeniu liturgii arcybiskup Abel podziękował arcybiskupowi Jerzemu, prawosławnemu ordynariuszowi wojskowemu, za możliwość wspólnej modlitwy w dniu patrona święta parafii. Hierarcha wyraził również wdzięczność duchowieństwu, przedstawicielom władz samorządowych, służb mundurowych oraz wiernym. W swoim wystąpieniu władyka Abel podkreślił, że wspólnota modlitewna ma umacniać wiarę, dodawać odwagi oraz budować pokój i wzajemny szacunek w ojczyźnie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych. Obecni byli również żołnierze 5. Batalionu Czołgów w Czartajewie oraz pielgrzymi z Białegostoku. Już w najbliższą środę, 13 maja, w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudku o godzinie 17:00 odbędzie się koncert chórów cerkiewnych, podczas którego wystąpią żeński chór Monasteru Świętego Mikołaja w Grudku na Ukrainie i chór studentów Seminarium Duchownego z Sofii w Bułgarii. Serdecznie zapraszamy w najbliższą środę, 13 maja, w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudku o godzinie 17:00 koncert chórów cerkiewnych.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Teraz na naszej antenie kolejne archiwalne nagranie z festiwalu w Hajnówce. Koncert Siej Dzień w kompozycji Dymitrija Bortniańskiego. Nagranie pochodzi z festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej i zostało zarejestrowane w Soborze Świętej Trójcy w 2003 roku. Zapraszamy.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę żywoty świętych i fragment książki. O godzinie 18 akafist do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający, a po godzinie 19 kolejna audycja z cyklu A Kiedyś To Było? Rozmowy o życiu i cerkwi. Gościem dzisiejszego programu będzie inżynier Aleksy Mularczyk. I na zakończenie po godzinie 20 zapraszamy na relację z sympozjum, które w miniony poniedziałek odbywało się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Na naszej antenie usłyszymy prelekcję doktora Witalia Michalczuka, prelekcja zatytułowana Testament metropolity Dionizego – Perspektywa cerkwi w Polsce. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego poniedziałkowego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21.00.

0: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Cyryla Turowskiego. Jest to święty, który był biskupem i żył w XII wieku, a więcej o jego życiu teraz na naszej antenie czyta Katarzyna Kiczko.
1: Dzisiaj cerkiew wspomina pamięć świętego Cyryla, biskupa Turowskiego. Święty Cyryl żył w latach 30. XIII wieku w mieście Turów. Nie bacząc na to, że jego rodzina była bogata, sam nie miał żadnego upodobania w sławie. Spędziwszy młodość na czytaniu świętych ksiąg i uczeniu się nie tylko u ruskich, ale także u greckich nauczycieli, już w dojrzałym wieku zrezygnował ze spadku i udał się do monasteru świętego Borysa i Gleba w Turowie. Po przyjęciu postrzyżyn Cyryl zaczął gorliwie ćwiczyć się w modlitwie, czuwaniu i posłudze braciom. Tak, że wkrótce stał się dla innych mnichów wzorem doskonałego życia monastycznego. Pouczając ich po bratersku, uczył ich posłuszeństwa, gdyż mnich, który nie podporządkowuje się we wszystkim igumenowi, nie może się zbawić. Następnie, pragnąc jeszcze większych czynów, zaczął żyć na słupie, biorąc przykład z dawnych świętych słupników. Te niezwykłe wysiłki i pisma ascetyczne sprzyjały temu, że chwała o nim rozeszła się po całym kraju, a to spowodowało, że książę i lud jednogłośnie zmusili go do zajęcia katedry biskupiej. Wszystkie siły, które dotąd Cyryl oddawał na ćwiczenia ascetyczne, teraz poświęcił na duchowe wychowanie ludu. Święty Cyryl napisał mnóstwo kazań na święta roku cerkiewnego oraz komentarze do ksiąg Ewangelii i Starego Testamentu. Są to dzieła sztuki oratorskiej, które ujawniają doskonałą znajomość Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła, które święty Cyryl nabył przez lata samotnego życia. Podczas pobytu w monasterze świętego Mikołaja ułożył także zbiór modlitw, przenikniętych duchem skruchy i przypominających przez to modlitwy świętego Efrema Syryjczyka. Naśladując świętego Andrzeja z Krety ułożył wielki kanon pokutny do Pana i kanon pocieszenia. Święty Cyryl korespondował z ruskim księciem Andrzejem Bogolubskim i sprzeciwiał się biskupowi Suzdala Fiodorowi, który popadł w herezję. Zbliżając się do kresu życia pełnego trudu w budowaniu ciała Chrystusa, zrezygnował z katedry biskupiej dla ciszy monastycznej. Biskup zmarł w pokoju około 1183 roku. Święty Cyryl Turowski jest czczony na Rusi jako drugi Chryzostom i słusznie jest uważany za największego teologa Rusi Kijowskiej.

0: Przed nami audiobook Starzec Józef Watopecki, wydany przez wydawnictwo Bratczyk. Jest to obszerna biografia starca Józefa z Watopedii, jednego z najważniejszych współczesnych mnichów Świętej Góry Athos, czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo i młodość. Rodzina starca. Ciotki Sokratesa były kobietami prostymi, pełnymi wiary i pobożności. Nie umiały pisać ani czytać, ale przestrzegały prawa ducha wypisanego w ich sercach. Wiele razy starzec opowiadał nam o swojej ciotce Despinie, podziwiając jej świętość i śmiałość wobec Boga. Była na tyle niewykształcona, że nie wiedziała nawet, jak poprawnie wymówić wezwanie Trójcy Świętej. Zamiast tu patros, mówiła tu patru. Jest to niepoprawna odmiana tego rzeczownika, zainspirowana najbardziej rozpowszechnioną we współczesnej Grece odmianą rzeczowników rodzaju męskiego według drugiej deklinacji. Starzec wspominał: w mojej rodzinie ciotka, siostra mojej matki, była świętą i czyniła cuda. Tak, czyniła cuda. Miała w sobie taką śmiałość, prostotę, niewinność, taką dobroć, że nie modliła się do Boga słowami: Boże mój, błagam Cię, dopomóż i obdarz zdrowiem tego, kto prosi mnie o pomoc. Oj nie, jak mówi nasz Chrystus, kto nie przyjmie Królestwa Niebieskiego jak dziecko, ten nie zostanie do niego przyjęty. Taki dokładnie był stan jej ducha. Przynoszono jej umierające dzieci, ich matki krzyczały, szlochały. 100 lat temu w naszych okolicach nie było lekarzy. Oj, córko moja, nie bój się, przynieśże to dziecko, gdzie je masz? Po czym natychmiast mówiła: w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, amen. Dziecko wstawało i zaczynało płakać. Podobnie działo się nawet ze zwierzętami. Ktoś przychodził i mówił: Pani Despino, mój wół zdycha, upadł na ziemię, nic nie je i zdycha. Jak ja mam kupić nowego woła? Jak będę siał? Dzieci mi umrą. Nie bój się, moje dziecko, nie bój się. Bóg nas nigdy nie opuszcza. Gdzie ten wół? Daleko? Nie, nie, tu zaraz obok. Wziął ją ze sobą i poszli. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Od razu wół się podnosił, otrząsał i zaczynał paść. Nawet się nie pomodliła, taką miała śmiałość. Była analfabetką i wdową. Pewien oszust ukradł jej kiedyś cały majątek. Mieszkańcy wioski nie mogli tego znieść i zmusili ją do postawienia go przed sądem. Do sądu wzięli także i ją. Gdy tylko sędzia ją zobaczył, powiedział: Pani Despino, nie musi mi pani nic mówić. Proszę tylko położyć tu rękę, a ja zatrzymam tego człowieka. Wiem, kim on jest. Dlaczego mam ją tam kłaść? Odpowiedziała. Wyjaśnił jej, że leży tam Ewangelia i musi złożyć przysięgę. Wymaga tego bowiem prawo. Jako sędziowie musimy przestrzegać sądowych przepisów. Zgodnie zaś z nimi, bez złożonej przysięgi, nie wolno nam nic robić. Jakże? Powiedziała. Miałabym złożyć przysięgę, skoro jestem chrześcijanką? Sędzia ponownie stwierdził, że nie wolno im w takim wypadku nic zrobić. Wykluczone, powtórzyła. Abym przysięgała. Ja, chrześcijanka, mam przysięgać? Czy nasz Pan nie powiedział nam, abyśmy nie przysięgali? Na to sędzia. Ale wtedy umorzymy pani sprawę. A to umórzcie. Sprawę umorzyli, a ciotka odeszła. W taki ścisły sposób żyła. Nie umiała pisać ani czytać. Takich przodków jesteśmy potomkami. To znaczy nie tylko naszych świętych ojców, ale i naszych biologicznych rodziców. Mój dziadek, mając 85 lat, okazywał mojej babci u nas w domu taką miłość. 85 lat, a mówił do niej tak, jakby był to pierwszy tydzień ich małżeństwa. Był już starym dziadkiem. Nic nie widział, ani nie słyszał. Nic a nic. Miał w sobie jednak Bożą miłość, który nauczył i nas, naszą rodzinę. Razem z dziadkami było nas około 12 osób. Mimo to w naszej rodzinie nie było słychać nigdy nawet najmniejszej kłótni. Tak jednoczyła nas miłość. Przebaczcie mi, powiedziałem to nie po to, by się chwalić, ale byśmy zrozumieli, czyimi potomkami jesteśmy. I my musimy przekazać to naszym własnym potomkom. Przekazać to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaka jest nasza historia. Słowa starca Józefa Watopeckiego z homilii na spotkaniu z braćmi monasteru Watopeckiego 3 lutego 2002 roku. Szczególne wrażenie wywierało także ich głębokie zrozumienie i świadomość tego, jaki ciężar i straszliwa nieczystość powodowana jest przez grzech. Nie tylko w naszych duszach, ale nawet i w naszym otoczeniu. Pewnego razu dziadek starca wybrał się na jedno ze swoich pól. Zobaczył tam, jak pewna para oddawała się grzechowi. Będąc człowiekiem łagodnym, pokornym i spokojnym, nie rozgniewał się, ani nawet nie zaczepił grzeszących. Odszedł jednak pełen goryczy. Nie ujawniając, kim byli ci ludzie, powiedział do swojej żony w głębokim smutku: teraz Boże błogosławieństwo stąd odejdzie. Tylko dusza przepełniona modlitwą i Świętym Duchem może pojąć wielką wagę tych słów. Ci prości ludzie wiedzieli, że Bóg udziela obfitych darów dla materialnego i duchowego funkcjonowania człowieka, jeśli tylko Duch Boży znajduje upodobanie w sposobie ich życia. Pojęli owe wzniosłe słowa kierowane przez Boga do człowieka, słowo o najwyższym znaczeniu, których mędrcy tego świata nie pojmują niestety aż po dziś dzień. Człowiek, cieszący się szacunkiem, nie zrozumiał, stał się podobny do nierozumnych zwierząt i upodobni się do nich. Psalm 48, werset 13. Wiedzieli, że duchowa radość umysłu i wieczna błogość rodzi się w człowieku poprzez wstrzemięźliwość w przyjemnościach oraz racjonalne korzystanie z dóbr materialnych i wszelkiego rodzaju pragnień. Jest tak, ponieważ źródłem radości człowieka jest jego uczestnictwo w Bogu oraz egzystencjalne poznanie jego atrybutów. To przez nie w mistyczny sposób dokonuje się przemiana wewnętrznego człowieka, aby, jak pisze o tym hymnograf, jawnie pokazać Twoje niewypowiedziane, powtórne przyjście, w którym objawisz się jako najwyższy Bóg, stojąc pośród bogów. Mineja, jutrznia święta przemienienia Pańskiego, drugi kanon, oda 9, troparion 2. Teraz dzieje się to mistycznie. Wtedy zaś, podczas drugiego przyjścia Chrystusa, będziemy kontemplować niematerialne bóstwo Ojca i Ducha, jaśniejące w jednorodzonym Synu. Mineja, jutrznia święta przemienienia Pańskiego, drugi kanon, oda 9, troparion 3.

nami fragment książki Starzec Józef Watopecki, książka wydana przez wydawnictwo Bratczyk, a czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. Na naszej antenie za chwilę kolejne żywoty świętych, a my zachęcamy do pozostania razem z nami.

Słuchajcie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszej antenie za chwilę usłyszymy żywot świętych Maksyma, Kwintyliana i Dady, a czytać dla Państwa będzie Marta Artemi.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętych męczenników Maksyma, Kwintyliana i Dady. Ci święci męczennicy żyli w czasach prześladowań Dioklecjana i Maksymiana. Ponieważ odmówili podporządkowania się edyktom cesarskim i złożenia ofiary bożkom, doniesiono na nich prokonsulowi miasta Dorostoła w prowincji Myzja. Trzech chrześcijan schwytano podczas modlitwy i powleczono do miasta na sąd prokonsula. Święci odpowiadali odważnie na pytania, a kiedy sędzia chciał się dowiedzieć, kim oni są, to do własnych imion dodali przydomek chrześcijanin. Wtedy urzędnik zaproponował im złożenie ofiary Demeter, matce bogów, i zostanie kapłanami w jej świątyni. Męczennicy z pogardą odrzucili propozycję, mówiąc: „Czcimy Boga w niebie, gdyż sami jesteśmy dziełem Jego ręki”. Wyznawców wtrącono do więzienia. Następnej nocy ukazał im się we śnie diabeł i rzucił się na nich, pobudzając do wyrzeczenia się Chrystusa. W tym czasie anioł Boży wspierał rycerzy Chrystusa i obiecał im nagrodę na niebiosach. Rankiem następnego dnia znowu stanęli przed sądem i donośnie oraz z przekonaniem wyznali Chrystusa jako prawdziwego Boga. Wtedy kaci poddali ich różnym torturom, a następnie ścieli.

Za nami żywoty świętych, których dziś liturgicznie wspomina nasza cerkiew. Wczorajsza niedziela, drodzy bracie i siostry, była to niedziela o Samarytance. W naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o tym, jak Zbawiciel, Jezus Chrystus, rozmawiał z Samarytanką przy studni Jakuba w miejscowości Sychar, a teraz na naszej antenie pieśń o Samarytance w nawiązaniu do wczorajszej niedzieli.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że w Hajnówce już za chwilę o godzinie 18 rozpocznie się 45. edycja festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Koncert inauguracyjny wykona zdobywca ubiegłorocznej nagrody Grand Prix, będzie to ryski prawosławny kameralny chór Błachowiec z Łotwy. I przypominamy również o tym, że to wydarzenie jest transmitowane na żywo na kanale YouTube w serwisie cerkiew.pl.

Ikona Matki Bożej Kielich Nieupijający jest szczególnie czczona w tradycji prawosławnej jako orędowniczka osób zmagających się z uzależnieniami. Przedstawia Bogu Rodzicę z uniesionymi rękami do modlitwy oraz Dzieciątko Jezus stojące w kielichu eucharystycznym. Wierni modlą się przed tą ikoną o uwolnienie od nałogów, duchowe umocnienie i pokój w rodzinach. Teraz na naszej antenie akafist do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający.

Za nami akafist do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Ikona ta jest szczególnie czczona w tradycji prawosławnej jako orędowniczka osób zmagających się z uzależnieniami. Przedstawia Bogu Rodzicę z uniesionymi rękami do modlitwy oraz Jezusa stojącego w kielichu eucharystycznym. Wierni modlą się przed tą ikoną o uwolnienie od nałogów, duchowe umocnienie i pokój w rodzinach. A na naszej antenie za chwilę kolejny odcinek audycji z cyklu A Kiedyś To Było. Rozmawiać będziemy z inżynierem Aleksym Mularczykiem.

0: A kiedyś to było Rozmowy o życiu i cerkwi. To cykl audycji, w których rozmawiamy z osobami, które tworzyły historię polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Dzisiaj zapraszamy na rozmowę z inżynierem Aleksym Mularczykiem. Pana Aleksego mogliśmy usłyszeć w minionym tygodniu na naszej antenie, kiedy rozmawialiśmy o budowie cerkwi w Karakulach. A dzisiaj będzie to nieco bardziej prywatna rozmowa. Z naszym gościem rozmawia Jan Smyk. Zapraszamy. Gość Radia Ortodoksja.
1: Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława po wieki.
1: Rozmówcą dzisiaj moim jest brat Aleksy Mularczyk. Mówię brat, dlatego że Aleksy jest rzeczywistym i jednym z pierwszych członków Bractwa Świętych Cyryla i Metodego od początku powstania, przedsiębiorca, ciągle zapracowany, mieszkaniec Białegostoku, ale większa część naszej rozmowy to chyba będzie dzisiaj skoncentrowana na Supraślu, dlatego że historia rodziny Aleksego tak jakoś się związała z tą miejscowością. Dobrze mówię czy nie?
2: Dobrze.
1: W dobrą stronę idę?
2: Dobrze. Mieszkałem w Supraślu 24 lata.
1: 24 lata. A Aleksy to po dziadku?
2: Tak.
1: Tak od razu mówię, dlatego że ojciec Aleksy Mularczyk był znanym i znamienitym proboszczem supraskiej parafii.
2: Tak. No mówią, żeby nie dziadek, to by klasztoru dzisiaj nie było.
1: Ale dziadek nie był rodowitym supraślaninem.
2: No on został wyznaczony.
1: Znaczy urodził się gdzie indziej.
2: Tak, tak. No, no niedaleko, co prawda, na Grodzieńszczyźnie. Później no, jego losy tak się złożyły, że jak został już, poszedł do stanu duchownego, to znalazł się w Grodnie, a z Grodna został wyznaczony najpierw do Wołpy na parafię, a później do Supraśla, żeby tutaj, bo akurat moment był ciężki w Supraślu, bo wygoniono mnichów. Parafię w Supraślu starano się zdegradować w ogóle do tego stopnia, żeby takowej prawosławnej parafii nie było. I on został wyznaczony do odbudowania tej parafii.
1: Do Supraśli jeszcze wrócimy, ale zostańmy jeszcze przy korzeniach. Aleksy tutaj przygotował, tak jak dla telewizji, całą stertę dokumentów rodowych, a przede mną chyba jedne z najstarszych zdjęć.
2: Tak.
1: Kto to jest?
2: To są pradziadkowie ze strony babci. Dlatego, że dziadek to akurat tak się złożyło, że był praktycznie sierotą. Wychowywał się...
1: Dziadek Aleksy.
2: Dziadek Aleksy, tak. Także no nie znam jego tutaj, nie mam jego rodziców. Natomiast mam tutaj ze strony babci. To jest Nikanor i Anna Kidajło. Co ciekawe, że Nikanor był znany jako budowniczy cerkwi i kościołów. Znaczy jako cieśla na ówczesne czasy by montował więźby dachowe obiektów sakralnych.
1: No cieśla to był zawód.
2: Tak.
1: To był to zawód był nie byle jaki.
2: Istotny, tak.
1: Ale tu na fotografii to on tak jak starowier. Z brodą taką dużą. No i solidny dom mieszkalny widać tutaj. Drewniana konstrukcja, no i strzecha.
2: Tak, staraliśmy się z synem znaleźć to. To jest ogrodniki na Białorusi. Nie wiem, czy dobry żeśmy dom znaleźli, ale podobny żeśmy uzyskali, bo zajechaliśmy do Baciuszki tam, no to już kilka lat temu było. No, żeśmy pytali o możliwości właśnie, z tym, że o Mularczyków też pytaliśmy, to on wyciągnął taki kajet, znaczy, gdzie były numery telefonów Mówię, o tu cała strona, tu Mularczykowie są. A babcia...
1: To będzie...
2: Babcia zaraz będzie... Oto babcia.
1: Czyli to jest Nina. Matuszka...
2: Nina.
1: Ojca Aleksego.
2: Tak.
1: Dziadka twojego. Mhm. On był wyświęcony na duchownego?
2: W Grodnie.
1: I tam zaczął?
2: Jako diakon, a jednocześnie był wykładowcą ustawu cerkiewnego. Jeszcze pamiętam, ojciec Konach, jeszcze tutaj jak przed śmiercią, mi właśnie mówił, że jego był nauczycielem ojciec Aleksy pod względem właśnie ustawu cerkiewnego.
1: Później przyszedł czas I wojny światowej, mhm, i rodzina dziadka, podobnie jak wielu innych, tak, wyjechała na bieżeństwo.
2: Znaczy babci, rodzina, to co żeśmy tutaj widzieli, pojechała tak. Byli pół roku w bieżeństwie, gdzieś koło Smoleńska, na ile ja się zorientowałem. No i później wrócili jednak.
1: Ale dziadek już był świeszczennikiem wtedy.
2: Nie, nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze
2: nie. Nie, nie. To nie on, tak się złożyło, że jako młody człowiek poszedł od razu do monasteru, do Glińskiej Pustyni, ale stamtąd został zmobilizowany do armii. I co ciekawe, że mamy w posiadaniu medal, który otrzymał, będąc na walkach w Rumunii. No, później wrócił z tej wojny, poszedł znowu do monasteru, do Glińskiej Pustyni i z monasteru przeszedł już bezpośrednio do stanu duchownego, do Grodna.
1: Wypytuję bardziej dokładnie o losy dziadka, dlatego że zaraz przyjdziemy do tych historii, które są nam bardzo bliskie, do historii i spraw związanych z Supraślą i z monasterem supraskim. Tak. Kiedy to się stało, że dziadek pojawił się w Supraślu?
2: To był 1929 rok. Został wyznaczony do Supraśla, z tym, że mógł tylko obsługiwać, dlatego że władze nie zgodziły się na to, żeby przebywał prawosławny świadczennik w Supraślu. Więc on mieszkał w Wasilkowie, a dojeżdżał do Supraśla rowerem, furmanką, różnie to tam było. I praktycznie to ten okres trwał do 1933 roku, kiedy to wydano zgodę na to, żeby przebywał świadczennik w Supraślu. Oczywiście po monitach parafian i tak dalej u władz administracyjnych. No wiadomo, że władze administracyjne nie były przychylne dla prawosławia wówczas. No przecież pozbyto się jakby z monasteru mnichów, wygoniono ich praktycznie rzecz biorąc. Kościół rzymskokatolicki starał się przejąć to, nawet odprawiano nabożeństwa przecież na terenie klasztoru. Przyjeżdżał biskup, nawet chyba Jabrzykowski bodajże, na ile kojarzy mi się, i tam odprawiał nabożeństwo w tej cerkwi. Chociaż trwał spór sądowy pomiędzy stroną prawosławną a rzymskokatolicką o przynależność, nigdy nie uzyskał Kościół rzymskokatolicki na stałe przyjęcie klasztoru, uzyskał tylko dzierżawę. Z tym, że spór nie został sądowy zakończony, dlatego że wybuchła II wojna światowa. No a dziadek w tym czasie oczywiście obsługiwał parafię supraską, odbudowywał praktycznie rzecz biorąc. No, była ludność prawosławna z Supraślem, z okolicami, więcej w okolicy było prawosławnych. O, bo w Supraślu samym na 21 rok to prawosławnych było 384 osoby w 21 roku. To jest pismo dziadka. Oto, taką znalazłem notatkę jego. No, protestantów było dużo, bo było 230.
1: Prawie 250 osób.
2: Tak, i Żydów oczywiście, 390 osób było w Supraślu.
1: Żydów to ilu prawosławnych?
2: Tak. No, rzymskokatolików było najwięcej, 1314 osób.
1: 21 rok.
2: 21 tak. Rok, tak. No, dalej mamy do czynienia tutaj właśnie z cerkwią zwiastowania. tak jak wyglądała to w latach 30.
1: To dzięki tym wszystkim fotografiom, których odbitki tutaj oglądamy, to można było teraz
2: zrekonstruować.
1: Rekonstrukcję.
2: Tak. Z tym, że jeżeli chodzi o sam ikonostas, dlatego że ikonostas był typu unickiego. On nie miał charakteru już prawosławnego, bo to został wykonany w XVIII wieku, którym chełpili się unici, a później katolicy. Co ciekawe, trzeba jeszcze tutaj wrócić do historii takiej z XIX wieku, gdyż unici, którzy byli tu w monasterze w Supraskim, w 1832 roku wystąpili o przejście do prawosławia. Sami wystąpili do władz ówczesnych, administracyjnych. No, wiadomo, że był. Co ciekawe, że władze carskie odmówiły, nie dały zgody na przejście na prawosławie. Taką zgodę wydano dopiero w 1839 roku, czyli 7 lat później. Co ciekawe, oczywiście podaje strona rzymskokatolicka w swoich opracowaniach, że unici zostali zmuszeni. Nieprawda, oni nie zostali zmuszeni. Oni sami chcieli przejść. O czym świadczy zresztą ta prośba w 1932 roku. To jest już
1: 41 rok. Dokument.
2: To jest dokument niemieckiego amtkomisara. Dziadek dobijał się wówczas o to, żeby prawosławni mogli sprawować na terenie właśnie monasterów, w cerkwi Jana Teologa, mogli sprawować swoje nabożeństwa. I uzyskał taką zgodę.
1: To decyzja dotycząca odprawiania mszy w kościele prawosławnym w Supraślu.
2: Tak.
1: Kościół prawosławny świętego Jana Teologa w Supraślu jest własnością gminy kościoła prawosławnego. Tym samym wyżej wymieniona gmina kościelna ma prawo odprawiać msze święte. Pomimo takiego rozstrzygnięcia podejmowane są próby zakłócania i uniemożliwiania przebiegu mszy. Przestrzegam zatem proboszcza kościoła rzymskokatolickiego Dorobiała ponownie przed tym, aby nie wzniecał niepokoju i wzburzenia wśród ludności. Jeżeli moje zalecenia nie zostaną spełnione, wówczas niniejszą sprawą zajmie się rząd niemiecki jako przypadkiem naruszania spokoju publicznego.
2: No nie był proboszczem, tu jest błąd faktyczny. On był tylko dyrektorem takiego ośrodka salezjańskiego. I dosyć aktywnie starał się propagować antyprawosławie w Supraślu. To akurat ta grupa, z której ksiądz ten Dorobiało wywodził. To jest taka postać, uważam, dosyć ciemna w historii Suprasia. Mało tego, jest również fakt jest stwierdzony przez matuszkę Walentynę Makal, że znalazła takie historie, że ksiądz, proboszcz późniejszy Otto Sidorowicz, rzymskokatolicki, bardzo negatywnie się wypowiadał o tym Dorobiale jako burzycielu, jako wichrzycielu i tak dalej. No, obecne ci, co zgromadzeni są wokół Supraciensis Fundacji, to starają się wybielić i stwarzać jego jako bohatera takiego. No, to dosyć przeciwstawna sytuacja. Tak, dalej mamy 45 rok, gdy mamy z kolei do czynienia z napadami zbrojnymi na plebanię prawosławną i monaster w Supraślu. Wygonili zakonników, bo byli w międzyczasie zakonnicy, się pojawili w Supraślu, przy monasterze też wygonili. Był napad na plebanię supraską, konkretnie na dziadka, na babcię. Taka była sytuacja, że mój stryjek Wsiewołod, który był młodym człowiekiem, był wyprowadzany na rozstrzelanie przez tych, nazwijmy, bandytów i on uciekł. Udało jemu się uciec. No, efekt był tego typu, że zabrano sporo dokumentów podczas tego napadu, istotnych dla prawosławia, bo to, no wiadomo, no, zabrano oczywiście inne rzeczy, tam bieliznę, buty, na ile babcia wspominała, różne rzeczy takie związane z domostwem, no i tak dalej, ale to nieistotne. No w każdym razie po tym napadzie, to był 45 rok, maj, nawet chyba znaleźliśmy, które to oddziały, którzy uczestniczyli tam w tym. W każdym razie na 3 miesiące dziadek z rodziną przyjechał i mieszkali oni w Białymstoku w kancelarii biskupiej. Z uwagi na to, że grożono śmiercią w ten sposób. Grożono śmiercią również dla mojego ojca, który wcześniej został wzięty do wojska, jako że bieg poborowy miał, że jeżeli przyjedzie do Supraśla, a to była akurat Wielkanoc, to zostanie zabity. Rodzina została uprzedzona przez ludzi przyjaznych, że takie są plany. I w związku z tym ojciec nie mógł przyjechać w tamtym czasie na Wielkanoc odwiedzić swoje rodziny. W związku z tym ojciec, no niestety musiał, ponieważ on był jakoś tak uważany za takiego zaciekłego, nazwijmy, prawosławnego, no to no niestety musiał znaleźć się w innej części Polski, we Wrocławiu. Tam z ojcem Aleksym z Nocko odbudowywali prawosławie na tych ziemiach. Z tego tytułu nawet znaleźli się w areszcie i parę miesięcy przebywali w więzieniu, bo ich posądzono o szpiegostwo. Wypuszczono oczywiście, bo nie udowodniono tego, no w każdym razie mocno to odbiło się na jego zdrowiu, bo no niestety w wieku młodym dosyć zmarł. Później przejechał do Warszawy. W Warszawie organizował chór społeczeństwa rosyjskiego, no a jednocześnie śpiewał najpierw w soborze, później razem z ojcem Aleksym z Nocko na Woli. W międzyczasie mój stryjek, który też po tym napadzie, już jak został, przyszedł okres studencki, to też wyjechał na studia na Politechnikę Warszawską. Tam już przy ojcu razem, też razem. I taka była sytuacja, że ponieważ stryjek bardzo dobrze śpiewał, znalazł się w Operze Warszawskiej. No ale z uwagi na to, że już jak skończył te studia, no to musiał odejść z opery, no i dyrektor opery mówi, że nie bardzo chce, żeby on odszedł, bo za dobrze śpiewał po prostu. Wyraża zgodę, jeżeli znajdzie kogoś na swoje miejsce. No to no, mówię, ja mam brata, który też śpiewa. No i w ten sposób mój ojciec znalazł się w operze i z no, ładnych chyba z 15 lat był śpiewakiem.
1: Etatowym śpiewakiem.
2: Tak, etatowym śpiewakiem. Śpiewakiem w operze, a jednocześnie śpiewał i solował w cerkwi na Woli.
1: Rozumiem teraz, skąd u ciebie ta obecność w chórach cerkiewnych, bo Aleksy no, śpiewa, pośpiewuje w chórach cerkiewnych, czyli to u was tradycja rodzinna.
2: Tak, tak. No, na wszelkie święta ojciec oraz stryjek przyjeżdżali do Supraśla, prowadzili chór na okres świąteczny przy dziadku. Także no, prowadzącym zazwyczaj był ojciec do momentu swojej śmierci. No później przejął to prowadzenie chóru w Supraślu jakby na okresy świąteczne, stryjek. Jeszcze do momentu, jak nawet jak jeszcze ojciec Aleksander Makal był, przyjechał do Supraśla, co też jeszcze przyjeżdżał na święte i prowadził ten moment świąteczny. Stryjek później był uczestnikiem również zespołu księdza Szurbaka, tego zespołu muzyki cerkiewnej, który był taki znany.
1: Słynny,
2: tak.
1: Jeżdżący z koncertami po całym świecie.
2: Po całym świecie, tak, także no, trochę najeździli się oni. No, on był piękny głos, jak to mówią niektórzy, miał chyba 3 oktawy głosowe. No, niestety ojciec zmarł w 68 roku.
1: Czyli tata zmarł jeszcze przy życiu dziadka. No,
2: tak, przy życiu dziadka. Dziadek był niestety chował. Z tym jest pochowany na cmentarzu na Woli. Nawet metropolita też przyjechał na Polsce wtedy. Ówczesny metropolita Bazylii. No, tak się złożyła sytuacja. W 70 roku z kolei umiera dziadek. No i w to miejsce przychodzi ojciec Aleksander Makal kontynuować dzieło probostwa w Przypraślu.
1: Ale dziadek, wracając jeszcze do czasów wojennych, dziadek był świadkiem, kiedy zburzono cerkiew,
2: tak,
1: zwiastowania w Przypraslu.
2: Za jego probostwa, tak. Z tym, że wtedy nie miał on dostępu do tej cerkwi, bo ona nie była w rękach prawosławnych. Ona była, szczerze mówiąc, to w rękach niczyich w momencie.
1: Mienie państwowe.
2: Mienie państwowe, tak, no bo to wiadomo było wojska niemieckie, później wojska radzieckie, nazwijmy. No wojsko niemieckie. Przy czym jest taka sytuacja, że niektórzy parafianie z Praścy mówią, że to nie jest jednoznaczne, że to Niemcy wysadzili. No ale to historii tej nie można znaleźć.
1: Stało się jak się stało.
2: Tak.
1: Trzeba później było odbudowywać. I tu już ty byłeś obecny przy tym, jak się rozpoczął proces odbudowy.
2: Proces ten odbudowy to 84 rok. Najpierw
1: kupa gruzu,
2: tak,
1: paru młodych ludzi i dwóch mnichów, takich, którzy poświęcili swoje życie nie tylko, żeby modlić się, ale również, żeby próbować z tego gruzu coś wydobyć, zachować i może dla przyszłych pokoleń przekazać. Mówię o dwóch mnichach, bo to było...
2: Ale ja bym jeszcze wrócił do czasów lata 50., gdyż chodzi mi o cerkiew Jana Teologa. Cerkiew ta okazuje się, że była też... doszło do jej rozbiórki przez władze administracyjne. Zabierają cerkiew, proponują dla dziadka, żeby wziąć kirchę po niemiecku, bo ona stała pusta w Supraślu. Dziadek kategorycznie odmawia, mówi, że nasze miejsce jest w tym miejscu, nazwijmy prawosławnych. Trwa walka o przywrócenie cerkwi Jana Teologa przynajmniej z powrotem dla prawosławnych. Wówczas nabożeństwa odbywają się jedynie w Supraślu, na Podsupraślu, czyli w tej cerkiewce na cmentarzu
1: Świętego Jerzego,
2: lub w plebanii. Została część pomieszczeń zostało przystosowanych do nabożeństw. Były, ponieważ tam pod Supraślu to jednak parę kilometrów, to ludzie nie bardzo jakoś tam mogli wszyscy dojść. Dlatego w centrum przy ulicy 1 Maja ówczesnym, teraz 3 Maja, była wykonana cerkiewka dla społeczności spraskiej. Jedyny taki, tam gdzie można było odbywać nabożeństwa. No walka trwała, administracyjna jednak o przywrócenie tej pobytu dla prawosławnych. Najpierw rozbiórka została wstrzymana, a rozebrano już część, całą dachu, ze stropem włącznie nad częścią ołtarzową. Chcę znaleźć.
1: To już jest cerkowne torżestwo w Supraśli.
2: Tak, a cerkowne torżestwo to właśnie już po zabraniu cerkwi z powrotem. Trzeba było oczywiście wszystko zrekonstruować, dlatego że były ściany praktycznie tylko. Ten moment już ja pamiętam, dlatego że jako mały chłopiec...
1: 58 rok.
2: Tak, uczestniczyłem, pomagałem w odbudowie. Pamiętam straszny entuzjazm ludzi prawosławnych wówczas, gdyż codziennie jak otrzymano chyba decyzja, co padła w okresie bodajże lutym, no muszę powiedzieć, dużo tutaj ojciec się przysłużył, bo on dotarł do ludzi, którzy mieli decydujący głos w Warszawie. I wracam do tego zapału. Codziennie przychodziło po 30 osób, odbudowywano tą cerkiew. Ludzie strasznie byli zadowoleni, że mogą odbudować swoimi gołymi rękami to odbudowywano. Tak. Ja pamiętam nawet, jak sam ciągałem, pomagałem ciągać worki z trocinami do ocieplenia stropodachu tej cerkwi.
1: To jest ta cerkiew.
2: To jest ta cerkiew, tak. To właśnie moment, że w 1958 roku Jana Bogosłowa, piosennego Jana Bogosłowa, wyświęcono ponownie tą cerkiew. O. To jest dosyć istotny moment dla Supraśle. Gdyby pozbyto się tej cerkwi, to nie byłoby klasztoru dzisiaj. Tak to wygląda historia. W 1970 roku umiera dziadek, tak jak wcześniej powiedziałem, jest następca. No, w 1984 rozpoczyna się decyzją tutaj z kolei metropolity Sawy, który wymógł na władzach administracyjnych, żeby państwo przekazało dla prawosławnych samą cerkiew. Później trwała walka o przekazanie jej pomieszczeń, dalszych tych budynków i tak dalej. No, uzyskano i dzisiaj mamy kompleks cały klasztorny.
1: Łatwo powiedzieć, ale tak. To było wszystko
2: to
1: w gruzach.
2: Ciężko, tak, ciężko było.
1: Byłeś obecny przy tym?
2: No, byłem obecny, aczkolwiek muszę, moje takie większe zaangażowanie to już raczej w obecnym wieku do tego doszło. No oczywiście w jakiś sposób tam, na ile mogłem, to wspomagałem, z tym, że odbudową samą bezpośrednią to zajmował się, prawda, ówczesny archimandryta Miron.
1: No. I jego pomocnik mnich Gabriel. Na samym początku.
2: Na samym początku, tak. No niestety nie żyją już ci, co bezpośrednio uczestniczyli w odbudowie, bo to był Krysiuk, inżynier Krysiuk. Jego firma odbudowywała, to był technik Roszko. Jeżeli chodzi o większy mój udział, to ja bym powiedział, że to on nastąpił od 2010 roku, gdyż trzeba było przeprowadzić remont generalny cerkwi na tej Georgiewskiej, na cmentarzu. No a później już tak siłą rzeczy mnie jakby obecny biskup Andrzej poprosił o prowadzenie spraw związanych klasztorem, tych spraw budowlanych, dlatego że dużo było tych spraw, bo rekonstrukcja fresków w cerkwi głównej, prowadzenie tam różnych izolacyjnych robót z tym związanych. No później prac związanych z katakumbami. Rozpoczęliśmy teraz już prace związane z dziedzińcem głównym i chcemy prace związane z instalacjami elektrycznymi podziemnymi wykonać w tym roku. No oczywiście trzeba będzie kontynuować pracę przy katakumbach. Mamy nadzieję uzyskać pewne dofinansowanie z tym związane, bo to jest pomnik historii. Trzeba pamiętać, że 3 lata temu decyzją prezydenta Dudy kompleks klasztorny uzyskał status pomnika historii jako jeden z nielicznych w województwie podlaskim. To trzeba mieć na uwadze. No cóż, jeszcze klasztor prowadzi budowę nową cerkwi w Karakulach pod wezwaniem ikony Matki Bożej, życiodajne źródło. Także klasztor prowadzi sporo robót, nazwijmy, inwestycyjnych. A jeżeli chodzi o moją osobę, no to jakoś tak się składa, że ciągle jakoś mam do czynienia z inwestycjami związanymi z budownictwem sakralnym, bo na przykład cerkiew, ta, która jest pod wezwaniem świętej Eufrozynii na cmentarzu starosielskim, to jest moje wykonanie, nazwijmy. Bardzo ciężki był wówczas okres, dlatego że ani materiałów, ani ludzi do pracy nie było, a trzeba było wykonać tą cerkiew. Także dosyć dużo, nazwijmy, problemów było stworzonych, dużo nerwów związanych z tym, ale udało się. W 1992 roku obiekt powstał. Później z kolei miałem dużo spraw było związanych z soborem przy ulicy Lipowej, soborem świętego Mikołaja, gdyż uczestniczyłem w wykonaniu na nowo te położenia tynków, tych zewnętrznych. Uczestniczyłem w wykonaniu też fresków w soborze świętego Mikołaja. No i z różnych szereg takich pomniejszych robót. Także to jakoś tak ciągle jakoś mój podwig taki może. Bo trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę, to ja wykonuję nieodpłatnie. To jest moje credo, a jeżeli chodzi o Supraś, no to jestem emocjonalnie związany mocno.
1: I rodzinnie.
2: No, ja mieszkałem przy dziadkach te 24 lata, także bezpośrednio uczestniczyłem w tym procesie, w tych kłopotach, nazwijmy, codziennych dziadka, babci, które były. Słuchałem tych rozmów, bo przychodzili, muszę powiedzieć, bardzo dużo przychodziło parafian. Codziennie praktycznie ktoś przychodził na rozmowy, na wspominania, na ten. Także jeszcze jako młody chłopiec ja przysłuchiwałem się temu. Moim pierwszym językiem był język rosyjski. Ja język polski nauczyłem się dopiero w latach, jak poszedłem do szkoły podstawowej. Szkoda z kolei języka cerkiewno-słowiańskiego, bo to jest piękny język. Mam okazję, prawda, czytać apostoła, czy te czasy w tym języku, także trzeba go rozumieć, ten język. On jest piękny język, uniwersalny.
1: I taki jest brat Aleksy Mularczyk. Mówię brat, dlatego że Aleksy, oprócz tego, że jest członkiem, założycielem Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, to był też pierwszym i w długim okresie przewodniczącym białostockiego koła naszego bractwa. A jeśli chodzi o tradycje supraskie i związku rodziny Mularczyków z tą miejscowością i z tą cerkwią, to muszę powiedzieć, że ona nie kończy się na Aleksym, dlatego że w tej chwili córka Magda jest prezesem zarządu Fundacji Oikonomos, która została założona właśnie z myślą o Supraślu, tak, która, mówiąc w cudzysłowie, zrodziła Akademię Supraską.
2: Tak.
1: I która w dalszym ciągu funkcjonuje i z roku na rok lepiej funkcjonuje.
2: No tak. Poza tym to jest szefową Centrum Kultury Prawosławnej. Także ten kontakt jest stały. No widocznie jabłko niedaleko pada od jabłoni na tej zasadzie. No, syn też nie powiem, że nie, dlatego że w różnych sprawach takich prawniczych jego sięgam porady, jeżeli chodzi o Supraś nawet, czy ten pomaga tutaj. Nie ma tu też jakiegoś takiego powierzenia czy coś w tym rodzaju.
1: I ta sterta dokumentów, która tutaj przed nami leży, to też pewnie jego w znacznym mierze zasługa.
2: Tak, jest na pewno.
1: My tu przejrzeliśmy tylko część tych dokumentów, tak, żeby rzucić i okiem, i wspomnieniem na niektóre daty i zdarzenia, ale jeszcze większa część tej sterty jest
2: zdjęcie, jak Jana Teologa jest rozebrana.
1: Cerkiew Jana Teologa, z początków lat 50., czyli jak dach został
2: zdjęty. Rozbierano.
1: To już Ania Radziukiewicz pisała o tym. Tak. Widzę w Przeglądzie Prawosławnym w 92 roku.
2: Tak. No ja zbieram wszystkie związane z tym
1: publikacje.
2: A to jest właśnie cerkiew Jefrosinii
1: Połockiej,
2: gdzie miałem już ten swój czynny
1: moment
2: udział.
1: Wyświęcenia. Arcybiskup Sawa, Władyka Sawa wyświęca ołtarz tak. Na fotografii.
2: No, na koniec pamiętam, przytulił mnie i podziękował za... Miał taki styl podziękowań. A to jest z kolei córka. Była twarzą Białegostoku swego czasu, to Ola.
1: Ola, tak, tak.
2: Taki moment mieliśmy. Tu mamy biuletyny bractwa, związane te, które są z Supraślem. Takie archiwa mam.
1: A to może dziadek?
2: Dziadek, tak.
1: To dziadek, tak?
2: Dziadek, tak. Chrzci tam. A to babcia. Mhm. Bo chrzty odbywały się w domu parafialnym. Pamiętam, kiedyś babcia nakrzyczała na dziadka, bo nie chciał wziąć pieniędzy od kogoś za posługę, bo mówi, bo on biedny. A my to przecież też nie mamy pieniędzy. Mówi, to jest czegoś trzeba żyć.
1: Kobieta trzy węgły domu trzyma, jeden tak. Tylko mężczyzna. Musi dbać i patrzeć na wszystko.
2: O, akurat dotyczy mojego ojca, Borysa, akurat wspomina Baciuszko Mackiewicz, wspomniał, jak uczestniczył w jego chórze.
1: No, on też był dobrym śpiewakiem, tak. Dobrym dyrygentem. Ojciec Jerzy Mackiewicz. No też szkoda, że tak wcześnie odszedł. Bractwo Świętego Mikołaja.
2: To tutaj.
1: Dzisiaj mało kto pamięta, że Bractwo Świętego Mikołaja powstało na grupie osób, które wywoziły się z Bractwa Świętych Cyryla i Metodego.
2: Tak. No jest książka w ogóle Wali Makal o Supraślu.
1: Tak, tak, tak.
2: Bardzo dobra.
1: Tak.
2: Jedyny taki dokument, którym możemy się jakoś posługiwać tak no bardziej zewnętrznie, bo gdyż zewnętrznie jest negowane cały czas ta prawosławność Supraślu, to no niestety do czasów dzisiejszych.
1: Dziękuję bardzo za znalezienie odrobinie czasu i poświęcenie go i radiu, i słuchaczom Radia Ortodoksja. Wszystkiego dobrego na dalszą pracę. Daj Boże zdrowie. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława w wieki. Dziękuję bardzo.
1: Za uwagę słuchaczom, a kiedyś to było, w Radiu Ortodoksja. Dziękuję Aleksy Mularczyk i Jan Smyk.

Za nami rozmowa z Aleksym Mularczykiem, a z naszym gościem rozmawiał Jan Smyk. Ten i wiele innych ciekawych materiałów możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.ortodoksja.pl.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Jazona, biskupa Tarsu, świętych Neona, Eusebiusza i Zinona z Kerkiry. Dzisiaj wspominamy również świętego Cyryla, biskupa Turowa, a także świętych Maksyma, Dadę i Sozypatera, biskupa Ikonium. Żywoty świętych na naszej antenie będzie można usłyszeć po godzinie 17. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o poświęceniu krzyży na kopuły w Karakulach, uroczystościach w cerkwi w Białej Podlaskiej oraz koncercie chórów w cerkwi w Grudku. Wczoraj w podbiałostockich Karakulach odbyła się uroczystość poświęcenia krzyży na kopuły budowanej tam cerkwi, świątyni filialnej prawosławnej parafii monasterskiej w Supraślu. Prace budowy trwają już od ponad 4 lat. Nowa cerkiew ma spełnić potrzeby rosnącej liczby parafian. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Świątynia jest poświęcona ikonie Matki Bożej Życiodajne Źródło. Historia tej ikony sięga wydarzeń uznawanych przez cerkiew za cud, które miały miejsce w 450 roku w Konstantynopolu. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem nad kielichem i zbiornikiem wody, symbolizując uzdrawiającą moc Maryi. Świątynia ma służyć przede wszystkim mieszkańcom kilku wsi leżących koło Supraśla, a terytorialnie należących do tamtejszej parafii. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2021 roku. W lutym 2022 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Obecnie cerkiew jest w stanie surowym, zamkniętym. Kolejnym etapem prac mają być klinkierowe elewacje zewnętrzne. Wewnątrz do wykonania są między innymi instalacje tynki i polichromie. A relacje z tego wydarzenia będziecie Państwo mogli usłyszeć na naszej antenie już jutro po godzinie 20. W miniony piątek 8 maja w parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości ku czci świętego apostoła i ewangelisty Marka, patrona miejscowej wspólnoty. Boskiej liturgii przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania z udziałem duchowieństwa diecezji oraz prawosławnego ordynariatu wojskowego. Przed rozpoczęciem świętej liturgii arcybiskupa Abla powitały dzieci, przedstawiciele parafii oraz proboszcz ojciec Korneliusz Wilkiel. Okolicznościową homilię wygłosił ojciec mitrat Jarosław Łoś, proboszcz parafii prawosławnej w Terespolu. Kaznodzieja podkreślał duchowe znaczenie Ewangelii świętego Marka i przypomniał, że patron parafii był niestrudzonym głosicielem prawdy o zmartwychwstałym Chrystusie. Tegoroczne uroczystości zbiegły się także ze świętem połowy okresu Pięćdziesiątnicy. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej pod kierownictwem lektora Arkadiusza Romaniuka. Po zakończeniu liturgii arcybiskup Abel podziękował arcybiskupowi Jerzemu, prawosławnemu ordynariuszowi wojskowemu, za możliwość wspólnej modlitwy w dniu patrona święta parafii. Hierarcha wyraził również wdzięczność duchowieństwu, przedstawicielom władz samorządowych, służb mundurowych oraz wiernym. W swoim wystąpieniu władyka Abel podkreślił, że wspólnota modlitewna ma umacniać wiarę, dodawać odwagi oraz budować pokój i wzajemny szacunek w ojczyźnie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych. Obecni byli również żołnierze 5. Batalionu Czołgów w Czartajewie oraz pielgrzymi z Białegostoku. Już w najbliższą środę, 13 maja, w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudku o godzinie 17 odbędzie się koncert chórów cerkiewnych, podczas którego wystąpią żeński chór Monasteru Świętego Mikołaja w Grudku na Ukrainie i chór studentów Seminarium Duchownego z Sofii w Bułgarii. Serdecznie zapraszamy w najbliższą środę, 13 maja, w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudku o godzinie 17:00 koncert chórów cerkiewnych.

miniony poniedziałek w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbywało się sympozjum związane z metropolitą Dionizem Waledyńskim. W ramach tego sympozjum odbywały się prelekcje tematyczne. Teraz na naszej antenie relacja z tego wydarzenia, dr Witalij Michalczuk i prelekcja zatytułowana Testament metropolity Dionizego – perspektywa cerkwi w Polsce.

jest dodatkowym metodologicznym atutem, który pozwala go rozumieć. Nie jest to miłość, która zaślepia, nie jest to miłość, która pozbawia obiektywności, a wręcz przeciwnie, daje możliwość wczucia się, który jest pewnym koniecznym czynnikiem wszelkiej hermeneutyki naukowej, szczególnie która stosuje się do spraw historii i tego wszystkiego, co należy do naszego dziedzictwa. I mówiąc o metropolicie Dionizem, ja zazwyczaj mówiłem wielokrotnie o jego życiu, o jego działalności, o jego dziedzictwie właśnie w kontekście historycznym, w tym kontekście, który jednak jest zawsze tym, co już minęło. Historia owszem jest nauczycielką życia, ale jednak cały czas mówimy o tym, co minęło i tylko zazwyczaj na koniec dodajemy, że wszystko to można i w dniu dzisiejszym wykorzystać, w pewien sposób to trwa. Dlatego swoje dzisiejsze wystąpienie, którym na pewno postaram się Państwa nie zamęczyć, chciałem się skierować właśnie ku przyszłości, nie ku temu, co minęło, a ku przyszłości i wyznaczyć kilka kroków działań metropolity Dionizego, które po dzień dzisiejszy są czymś aktualnym i wobec tego, które należy potraktować jako testament, jako wielka zachęta i perspektywa dla Kościoła prawosławnego w Polsce. Wybrałem 5 takich aspektów, o których Państwu pragnę powiedzieć. Pierwszy aspekt, który jest historyczną działalnością metropolity Dionizego i trwałym jego testamentem dla nas, to jest poszukiwanie tożsamości Kościoła prawosławnego w Polsce. To jest poszukiwanie tożsamości nie tylko polskiego prawosławia, a poszukanie tożsamości każdego z nas. Przez ponad 100 lat Kościół prawosławny, wtedy już nieistniejącej Rzeczpospolitej, był okradany ze swojej tożsamości, głównie przez rosyjskiego zaborcy, był okradany ze swojej historii, był okradany ze swojej perspektywy, w której ukształtowała się pewna niepowtarzalna specyfika Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej. Ta niepowtarzalna specyfika to nie tylko szczególna tradycja liturgiczna, artystyczna, literacka. To nie tylko wielkie dokonania, które nasi przodkowie zrobili, tworząc w państwie polsko-litewskim, a to przede wszystkim bardzo ważna pozycja społeczna, tożsamościowa, która z jednej strony pozwala nam bronić swojego prawosławia, swojego wyznania, a z drugiej strony czuć się obywatelami państwa republikańskiego. Rzeczpospolita od tak naprawdę XVI wieku obok Republiki Weneckiej była najważniejszą republiką, czyli państwem demokratycznym, państwem federatywnym w Europie. I to poczucie demokratycznego państwa, niezależnego państwa, w której obywatelskość, oczywiście biorąc w nawias realia szlacheckiej republiki, znaczyło bardzo dużo, jest po dzień dzisiejszy naszym spadkiem. My musimy pamiętać i być dumni z tego, że my jesteśmy prawosławni, że my jesteśmy w Rzeczpospolitej, że my jesteśmy jej obywatelami, że my wnieśliśmy ogromny wkład w całe jej dziedzictwo, zarówno w przestrzeni literatury, sztuki, jak i właśnie życia obywatelskiego. Metropolita Dionizy, będąc tak naprawdę dla Polski przybyszem, bo jak ojciec Jarosław wspomniał, urodził się w Muromiu, w gubernii włodzimierskiej, zresztą skąd pochodzi rodzina i przodkowie naszego profesora Aleksandra Naumowa. Metropolita Dionizy stał się człowiekiem, który stał się prawdziwym obywatelem Rzeczpospolitej, bo obywatelstwo jest absolutnie wolne od narodowości. Obywatelstwo to tworzenie wspólnej kultury, to tworzenie wspólnego domu, to tworzenie wspólnego bogactwa. I to po dzień dzisiejszy jest dla nas testamentem i perspektywą. Ta świadomość powinna zmuszać nas do zgłębiania swojej własnej tradycji. Metropolita Dionizy zrobił szereg inicjatyw, które pozwoliły odkryć dziedzictwo polskiego prawosławia. To jest przede wszystkim wydział, o którym jeszcze powiem, Wydział Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim, ale to jest wspieranie studiów nad dziedzictwem polskiego prawosławia. Zainicjowanie specjalnej serii teologicznej, rozprawy prawosławne teologiczne w Polsce. To jest zgłębianie studiów nad historią, nad sztuką prawosławną, czyli tego zespołu, który należy do tradycji

I świadczy o tym, że polskie prawosławie jest absolutnym fenomenem na mapie innych lokalnych odmian prawosławia w Europie. Nasze prawosławie jest inne niż prawosławie rosyjskie, nasze prawosławie jest inne niż prawosławie greckie, inne niż prawosławia bałkańskie. Nasze prawosławie jest pewnym fenomenem i my musimy to dowartościować, musimy to odkryć i wykorzystać jako twórczy spadek, nie pozwalając sobie na to, żeby zauraczać się albo dużym sąsiadem, albo jakąkolwiek egzotyką, która przychodzi z innych kościołów lokalnych. Nasza tradycja tak wielka, że my z niej po dzień dzisiejszy możemy czerpać i tworzyć coś nowego. My musimy też pamiętać, że świadomość naszego Kościoła to świadomość Kościoła, który jako pierwszy uzyskał autokefalię w najnowszej historii, szczególnie tej historii, która wypadła po I wojnie światowej. Wobec tego nasze prawosławie jest też pomocą i w dobrym sensie, nie patrynalistycznym sensie, nauczycielem i pomocą dla innych kościołów autokefalicznych albo innych kościołów lokalnych, które zmierzają do autokefalii. Dlatego nasze prawosławie po dzień dzisiejszy może pomóc i prawosławiu ukraińskiemu, i prawosławiu białoruskiemu, i jakiemukolwiek innemu kościołowi, który próbuje zbudować swoje nowe życie kanoniczne w dzisiejszej sytuacji. Metropolita Dionizy tą myśl wypowiadał w latach 40., w latach okupacji, kiedy teren okupowany przez Niemców był podzielony na różne administracje kościelne, ukraińskie, białoruskie, administracje w Generalnym Gubernatorstwie, i metropolita Dionizy Expressis Verbis wypowiedział, że ja nie pragnę zawładnąć innymi kościołami, czy ukraińskim, czy białoruskim. Ja pragnę im pomóc dorosnąć do autokefalii. To również jest rzecz, która w dniu dzisiejszym jest absolutnie aktualnym spadkiem metropolity Dionizego. Następnym aspektem, który właśnie wykracza już w następną sferę. Pierwsza była tożsamość, budowanie tożsamości, zgłębianie, czerpania ze swojej tożsamości. Następnym aspektem w testamencie, tym paragrafem testamentalnym, jest soborowość Kościoła. Metropolita Dionizy był wielkim zwolennikiem soborowości w Kościele, która nie była pojęta, tak jak o tym zresztą wspomniał Władyka w swoim wykładzie, jako próba sabotażu, który miały urządzić pewne świeckie kręgi, właśnie między innymi Nikolaj Serebrianników i inne towarzystwa, które soborowość rozumieli jako sprzeciwianie się władzy biskupiej. Metropolita Dionizy widział soborowość jako współpracę elementu świeckiego z najwyższą hierarchią kościelną. I pod tym względem to też bardzo ważny testament, który w nas żyje, bo nasza cerkiew jest na tyle żywa, że w niej bardzo dużo mają do powiedzenia ludzi. Ludzie są odpowiedzialni za swoją cerkiew, ludzie są ofiarni, ludzie tworzą tą cerkiew i dlatego też nasza hierarchia posiada bardzo ważną cechę, a mianowicie potrafi słuchać ludzi, którzy są w Kościele. Ten zaczyn należy rozwinąć w postaci soboru. Idea soboru żyje w polskim prawosławiu od lat 20. W 30 roku prezydent Ignacy Mościcki nawet wydał orędzie, w którym pozwolił na zwołanie takiego soboru i niestety po dzień dzisiejszy, nie patrząc na to, że w latach 80. metropolita Bazylii podjął taką inicjatywę, profesor Naumow nawet był w jednej z komisji przedsoborowych, taki sobór miał się odbyć, niestety do niego nigdy nie doszło. Także znowuż to jest wołanie, to jest spadek, który po dzień dzisiejszy leży jako coś do spełnienia, jak i wiele innych rzeczy, z którymi wystąpił jako inicjator metropolita Dionizy. One są twórczym wyzwaniem w dniu dzisiejszym. A sobór w naszych czasach jest bardzo potrzebny, bo nasze społeczeństwo prawosławne przestało być społeczeństwem zamkniętym we wsi. Nasze społeczeństwo, z tym bardziej w czasach mediów i przepływu informacji, jest czynnym uczestnikiem życia cerkiewnego. Nasi ludzie pragną wypowiadać swoje zdanie i ta relacja pomiędzy hierarchią a świeckimi, ta synergia, która tak naprawdę buduje mocny Kościół, jest w naszych czasach czymś absolutnie koniecznym i metropolita Dionizy tego również był świadomy. Następny paragraf testamentu to nauka i kultura. Metropolita Dionizy, idąc w ślady metropolity Jerzego, stworzył Wydział Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim. Stworzył go nie tylko jako
punkt reprezentacyjny Kościoła, a jako organizm, jako organ w Kościele. Ten organ, który odpowiada za świadomość Kościoła, przetrawienie jego tradycji, zrozumienie tej tradycji, bo nauka w Kościele nigdy nie jest dodatkiem, a jest próbą jego samoświadomości. Bez poważnej nauki teologicznej my nigdy nie zrozumiemy swojej tradycji, a wobec tego nigdy nie przełożymy naszego kultu na kulturę. Nie może istnieć Kościół tylko i jedynie i wyłącznie sferą kultu i pobożności. Kościół jest powołany do tego, żeby tworzyć kultury, czyli żeby przemieniać rzeczywistość. Język kultury jest językiem przemiany rzeczywistości. Dlatego metropolita Dionizy tak wielki akcent kładł na naukę i na działalność kulturową, na rozwijanie kultury, na rozwijanie nauki, na rozwijanie sztuki. Zresztą będąc sam historykiem sztuki, archeologiem, metropolita zainicjował wiele bardzo ważnych takich aktywności, inicjatyw, które miały rozwijać właśnie kultury i sztukę Kościoła prawosławnego w Polsce. To jest po dzień dzisiejszy dla nas jest bardzo ważne zadanie, tym bardziej, że znowuż musimy mieć świadomość, że nasze polskie prawosławie do skarbnicy prawosławia światowego w XX wieku wniosło tak naprawdę dwie najważniejsze rzeczy. Pierwszą to jest fenomen bractwa młodzieży prawosławnej, który faktycznie nie był znany w takim wymiarze nigdzie indziej, a druga rzecz to jest nowy język artystyczny w Kościele prawosławnym, który został zainicjonowany przez Adama Stalony-Dobrzańskiego, Jerzego Nowosielskiego i profesora Aleksandra Gregorowicza. To jest to, co tak naprawdę polskie prawosławie wniosło i czym zadziwiło cały świat. Także ta perspektywa, ta ofensywa kulturowa jest jedną z najważniejszych czynników naszego prawosławia, który ma to zakodowane na poziomie genetycznym. Bo przez całe stulecia prawosławni w Rzeczpospolitej przede wszystkim wykorzystywali oręże kulturowe jako próba obrony, ale też przede wszystkim zaistnienia, pokazania siebie. My dzięki Bogu byliśmy pozbawieni, można powiedzieć tak, najwyższej władzy w Rzeczpospolitej. Nas to odchroniło od pokusy politykaństwa, nas to chroniło od popadnięcia w pewne ideologie polityczne, a z kolei nauka i sztuka były tym najważniejszym argumentem, który polskie prawosławie dawało wszystkim innym, dlatego też w naszej tradycji zaczęły się takie rzeczy, które nie były znane nigdzie indziej. To my zaczęliśmy drukować księgi w języku cyrkiewnosłowiańskim. To my zaczęliśmy syntezować style i sztukę prawosławną ze stylami zachodnimi. To my stworzyliśmy zupełnie nową literaturę teologiczną i w ogóle prawosławną. To my utworzyliśmy najważniejszą uczelnię, najwyższą dla całej Słowiańszczyzny. Polskie prawosławie wykorzystuje kulturę jako swoją najważniejszą zasadę. Następnym punktem to jest punkt profesjonalizmu. Metropolita Dionizy nie tylko zbierał najważniejszych naukowców na Uniwersytecie Warszawskim, metropolita Dionizy także podejmował prace, które zrzeszały wielkich specjalistów, którzy działali na rzecz Kościoła. Między innymi prawników, naukowców, muzealników. Metropolita Dionizy bardzo blisko współpracował z mecenasem Nikolajewem, który był wielkim obrońcą Kościoła prawosławnego w Polsce. Metropolita założył specjalną instytucję prawniczą przy synodzie, która pomagała bronić praw prawosławnych i dlatego wybronili, dlatego mecenat Nikolajew wybronił w Sejmie Polskim prawa, majątki, tak naprawdę ustalił bazę zakonodawczą, ustawodawczą dla polskiego prawosławia. Metropolita Dionizy zawsze sięgał do największych specjalistów. Kiedy metropolita Dionizy chciał stworzyć całą sieć muzeów diecezjalnych i główne muzeum metropolii, znowuż sięgnął do lepszego specjalisty Mikołaja Piotrowskiego, który był rzymskim katolikiem, ale był największym znawcą sztuki chrześcijańskiej i prawosławnej ikony. Nasze prawosławie musi zrozumieć, że my musimy działać z najlepszymi specjalistami. Wszystko, co my robimy, budujemy cerkwy, malujemy, wydajemy książki, tworzymy uczelnie, cokolwiek, my musimy działać w współpracy, tylko wtedy my zyskujemy siły. My nie prosimy pomocy, my nie zdradzamy, a na odwrót my budujemy wielkie podwaliny do tego, żeby coś stworzyć i tym samym o sobie samym zaświadczyć.
Następna rzecz i ostatnia, na którą już kończę, to jest paragraf, znowuż, który jest dziedzictwem metropolity Dionizego, jego testamentem, a mianowicie czynna polityka. Świadomość polityczna, szczególnie dla prawosławia, które wywodzi się z tradycji rosyjskiej, zawsze jest pewnym strachem. Rosyjskie prawosławie na wiele wieków zostało oduczone od tego, żeby brać czynny udział w polityce. Funkcja prawosławnego cara w Rosji wyłączyła Kościół z czynnej polityki. Od polityki jest car, wszyscy pozostali są tylko obok, a patriarcha albo metropolita może jedynie prosić, pieczalować się, wstawiać się, ale nie brać czynnego udziału. Rzeczpospolita uczy nas czegoś innego i przykład metropolity Dionizego uczy czegoś innego. My musimy brać czynny udział w polityce. Nie tylko pan Eugeniusz Czykwin musi być przedstawicielem Kościoła prawosławnego, a wszyscy inni. My musimy mieć swoich posłów, my musimy mieć swoich senatorów, my musimy nie bać się wypowiadać się w kwestiach politycznych, bo do tego wzywa nie tylko ustrój demokratyczny, a do tego wzywa sam Kościół prawosławny, który w Rzeczpospolitej zawsze bronił swoich praw. Święty Atanazy Brzeski jako obrońca prawosławia był przede wszystkim obrońcą w systemie Republiki Szlacheckiej. Jako szlachcic mógł wnioskować do Sejmu, mógł pisać petycje do króla i tym sposobem bronić prawosławia. My musimy mieć świadomość tego, że nasze prawosławie musi wykształcić elity pod każdym względem. Przypomnę, że w II Rzeczpospolitej my mieliśmy szereg posłów i senatorów, którzy byli duchownymi. Między innymi senatorem był ojciec Damian Gersztacki, słynny, maścity protoierej z Wołynia. Ksiądz Marcin Wolkow z Wołynia był posłem na Sejm przedostatniej i ostatniej kadencji. To są ludzie, którzy bronili prawosławia i w żaden sposób nie bali się polityki. My niestety ciągle żyjemy w pewnym becie, w pewnym przestraszeniu, a my musimy pamiętać, że nie strach, a wielka siła, która jest w prawosławiu, jest tym motorem, który nie tylko nam pomaga żyć wewnętrznie, ale który jest zaczynem zmieniającą naszą rzeczywistość pod każdym względem. Od duchowości, kultury, aż po

testamencie metropolity Dionizego mówił dr Witalij Michalczuk. To nagranie, które Państwo przed chwilą słyszeliście, zarejestrowaliśmy w miniony poniedziałek podczas sympozjum o metropolicie Dionizem Waledyńskim. To sympozjum odbywało się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

0: Przyszedł czas na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko i na nasze kolejne spotkanie zapraszamy już jutro, początek o godzinie 16. Teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne. My już się z Państwem żegnamy. Chrystus Woskresie.
1: Modlitwa misja tych ojciec naszych, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй.